się wpierdoliła i nic bym nie zrobiła, boście nas tak po kontaktu ustawiali, tak nam w życie wjechali, że jesteśmy no future, wiecznie planujący rozrubę, tak po kontaktu poustawiali, żeśmy się jak pająki kątniki stali. Sugeruję pani, że jesteście pająkami? Oczywiście,

here for the date or what? You are a date? You are a date? Okay. It's okay? Alright. So, can you please go there? Like here? Like here? Can you please go there? With me? I'm fucking insane! Yeah! Yes! Jesteśmy przeciw są tylko dzieci! Składamy sprzeciw! Dorośnijcie, duże dzieci! Dzieci robią dzieci! Dzieci robią dzieci! Aaaa!

0: zmiany! Cała klasa wreszcie!
1: Spiders from the squad. Festival di Radio Blackout 105 2 e 50. Siamo qui in diretta dal Manituana, Largo Vitale 113, a corrente numerosi e numerose.
0: O mnie ta piątka założy kiedyś razem zespół Squad! Fight! Jump!